0: kopana go bongisa biki na yo
1: mimi
0: ke na yo te
1: kama mama sho
0: ana mama
1: sho
0: ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana mama sho ana m